dziw, bracia Giebołderk, ja brał mnie w gość. Tam, gdzie woda rysuje na ziemię kruki, ty zniszczysz, słyszysz,